0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Niemcy wprowadzają nowe wymogi dla ukraińskich uchodźców w wieku mobilizacyjnym, którzy muszą udokumentować zwolnienie ze służby wojskowej, aby otrzymać tymczasową ochronę. Przepisy te wejdą w życie od 31 lipca 2026 roku i będą dotyczyć mężczyzn w wieku od 23 do 60 lat, którzy przybyli do Niemiec po tej dacie. Osoby, które znajdują się w Niemczech przed tym terminem, zachowają status tymczasowej ochrony do marca 2028 roku. Ukraińcy przebywający nielegalnie w Niemczech mogą zostać deportowani, jeśli istnieją podstawy prawne do ich wydalenia. Sytuacja gazowa w Europie jest dramatyczna, według oceny przedstawicielki koncernu Equinor podczas forum Arendalsuka. Na początku sierpnia europejskie magazyny gazu były wypełnione w 57%, co stanowi najniższy poziom od 2009 roku. Choć Equinor spodziewa się, że na początku zimy magazyny osiągną stan przekraczający 70%, może to być niewystarczające w obliczu nadchodzącej zimy, która może być mroźna. Dodatkowo, niski poziom wody w Reni i Dunaju może wpłynąć na produkcję energii atomowej, co zwiększy zapotrzebowanie na gazowa. W przypadku konieczności importu skroplonego gazu ziemnego, o jego przeznaczeniu zdecyduje wyłącznie cena, co może prowadzić do konkurencji z Azją. Premier Donald Tusk wyraził warunkową zgodę na odejście Macieja Berka z rządu oraz jego kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień ocenił, że faktyczna sprawczość Berka w rozpoznawaniu spraw będzie niemal zerowa, ponieważ jako członek Rady Ministrów będzie musiał wyłączać się z orzekania w sprawach dotyczących aktów normatywnych uchwalonych po przejęciu rządu przez obecną ekipę. Stępień przywołał własne doświadczenia z czasów, gdy był senatorem, podkreślając konsekwencje, jakie może ponieść rząd w związku z obecnością Berka w Trybunale. Marcin Wiącek, były rzecznik praw obywatelskich, zwrócił uwagę na potrzebę dyskusji dotyczącej wizerunku Trybunału, który od 2015 roku jest postrzegany jako upolityczniony. Grupa kilkudziesięciu pseudokibiców zaatakowała gości pizzerii w Zabrzu, wśród których byli obywatele Węgier. Do incydentu doszło w środę wieczorem, gdy zamaskowani napastnicy obrzucili restaurację kamieniami, wybijając szyby i powodując znaczne zniszczenia. Policja nie zatrzymała dotychczas żadnej osoby, a jedna z ofiar, obywatel Węgier, doznała złamania nogi podczas próby ucieczki. Właściciel restauracji określił sytuację jako Armagedon i wskazał na propozycję pomocy od lokalnych firm. Węgierskie władze wyraziły oburzenie, a konsulat generalny w Krakowie nawiązał kontakt z policją w Zabrzu. W wyniku cyberataku na firmę MyDoktor doszło do wycieku danych osobowych blisko 19 milionów Polaków. Premier Donald Tusk poinformował, że wiele wskazuje na próbę wyłudzenia okupu, a osoby odpowiedzialne za atak poniosą konsekwencje swoich działań. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła śledztwo w tej sprawie, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości nadzoruje dochodzenie. Wyciek obejmuje dane osobowe pacjentów, w tym imiona, nazwiska, numery powszechne, elektroniczny system ewidencji ludności oraz informacje o stanie zdrowia. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 2 w nocy na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia spowodowane usuwaniem oznakowania poziomego. Do jutra do 13 na autostradzie A1 w województwie śląskim na odcinku od węzła Blachownia do węzła Pyrzowice obowiązują ograniczenia. Równolegle do 16 podobne utrudnienia występują na odcinku od węzła Częstochowa Południe do węzła Pyrzowice. Do jutra do 16 na drodze krajowej nr 83 w Tondowie Dolnym utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do jutra do 17 na drodze krajowej nr 26 w Chojnie zajęte jest pobocze oraz część lewej strony jezdni. Do jutra do 18 na drodze ekspresowej S74 na obwodnicy Opatowa trwają prace związane z koszeniem pasa drogowego. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Shell potwierdził, że jest świadomy możliwego incydentu dotyczącego cyberataku, a zespół ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa bada sytuację. Philips z kolei potwierdził, że doszło do próby cyberataku na jeden z serwerów, jednak incydent został opanowany i nie wpłynął na klientów. Ataków dokonała grupa Clap, znana z przeprowadzania ataków ransomware, która do tej pory uzyskała około 500 milionów dolarów z okupów. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące ewentualnego wycieku danych w obu koncernach. W środę wieczorem miało miejsce częściowe zaćmienie Słońca, podczas którego Księżyc zakrył ponad 90% słonecznej tarczy, co było widoczne w Wielkiej Brytanii. W nocy z środy na czwartek na niebie pojawiły się Perseidy, znane jako jeden z najobfitszych rojów meteorów. Oba zjawiska zostały uchwycone w rejonie Stonehenge, co można zobaczyć w nagraniu udostępnionym przez organizację English Heritage. Zjawiska te przyciągnęły uwagę zarówno turystów, jak i miłośników astronomii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed upałem dla trzech województw – zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W piątek temperatura może wynieść od 28 do 31 stopni Celsjusza, a w sobotę wzrosnąć do nawet 35 stopni. Alarmy będą obowiązywać od piątku od godziny 13 do soboty do godziny 20. Przewiduje się, że warunki atmosferyczne mogą sprzyjać wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, co może prowadzić do zagrożeń dla zdrowia oraz utrudnień w ruchu drogowym i organizacji imprez plenerowych. Zaleca się zachowanie ostrożności oraz śledzenie komunikatów meteorologicznych. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że jeśli dojdzie do głosowania w Sejmie, klub parlamentarny Centrum zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka. Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy w sprawie nowej uchwały, która zwiększyłaby liczbę wicemarszałków z 6 do 8. Hennig-Kloska podkreśliła, że dotychczasowa uchwała nie pozwalała na zgłoszenie kandydata ze strony klubu Centrum. Zaznaczyła, że klub PiS ma jedno wolne miejsce, a każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Minister wskazała na dwóch potencjalnych kandydatów, którzy mogliby wzmocnić prezydium Sejmu. W wyniku tragicznego pożaru wędzarni w mazowieckiej miejscowości Świerczyn zginął około 45-letni mężczyzna, którego ciało odnaleziono na miejscu zdarzenia. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze po godzinie 18, a do akcji gaśniczej zaangażowano 13 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Obecnie sytuacja jest opanowana, a strażacy pracują nad dotarciem do źródła ognia. Przyczyny pożaru są badane przez służby pod nadzorem prokuratora. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W wędzarni w Świerczynie, niedaleko Płocka, wybuchł tragiczny pożar, w wyniku którego zginął 45-letni mężczyzna. Na miejscu zdarzenia pracuje ponad 60 strażaków, a akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Służby zostały skierowane do akcji, aby opanować sytuację. Chłopiec, który zaginął w Tarnowskich Górach w czwartek po godzinie 15, został odnaleziony jeszcze tego samego dnia. Policja poinformowała, że chłopak został znaleziony w centrum miasta dzięki zgłoszeniu od postronnej osoby. Funkcjonariusze wyrazili wdzięczność za pomoc w odnalezieniu dziecka. W specjalnym odcinku podcastu politycznego prowadzący wspominali Andrzeja Morozowskiego, dziennikarza, który zmarł 4 sierpnia po długiej chorobie. Konrad Piasecki podkreślił, że w czasach tzw. nocy teczek, kiedy wszedł do Sejmu jako dziennikarz, Morozowski dostarczał najwięcej świeżych informacji. Dziennikarze wspominali, jak relacje z politykami budowane były na szacunku i zaufaniu, co było kluczowe w uzyskiwaniu informacji. Piasecki opisał atmosferę tamtych dni, wskazując na intensywne poszukiwanie nazwisk z list potencjalnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, eliminując Rangersów po remisie 1-1 w rewanżowym meczu na Ibrox Stadium. Szkoci objęli prowadzenie w pierwszej połowie po rzucie karnym wykonanym przez Lorenza Shanklanda, ale w drugiej połowie Nick Prelec wyrównał stan meczu. Dzięki temu wynikowi Jagiellonia zapewniła sobie co najmniej udział w fazie ligowej Ligi Konferencji, niezależnie od rezultatu w starciu z gruzińską Iberią 1999 Tbilisi. Mecz sędziował Vasilis Fotias z Grecji. Brytyjski sąd zatwierdził ekstradycję youtubera znanego jako Stół, który dziś przyleci na warszawskie lotnisko i trafi do aresztu. Warszawska prokuratura okręgowa postawiła mu zarzuty dotyczące czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijania osób małoletnich, do których miało dojść w latach 2015 i 2018. Za te przestępstwa youtuberowi grozi kara do 12 lat więzienia. Po aresztowaniu Stuartka.b odwołał się od decyzji sądu o ekstradycji, twierdząc, że był pod presją polityczną, jednak jego argumenty zostały odrzucone. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: All day and all night, especially for you, this is DHT.
2: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Poziom wody w Dunaju ponownie spada, co stanowi zagrożenie dla funkcjonowania elektrowni jądrowej w Pax, kluczowej dla produkcji energii na Węgrzech. Premier Węgier, Peter Magyar, poinformował, że przestój elektrowni mógłby kosztować budżet państwa aż 50 miliardów forintów miesięcznie. W odpowiedzi na kryzys władze planują budowę podwodnego progu piętrzącego oraz wykorzystanie barki, które mogą podnieść poziom wody o 20 cm. Koszt interwencji oszacowano na około 6 miliardów 200 milionów forintów. Premier ostrzegł, że w przypadku dalszego spadku poziomu wody do minus 140 cm elektrownia musiałaby zostać całkowicie wyłączona. Łotwa ogłosiła w piątek alarm powietrzny po zestrzeleniu drona, który naruszył jej przestrzeń powietrzną przy wsparciu myśliwców Sojuszu Północnoatlantyckiego. Alarm został jednak szybko odwołany przez łotewskie siły zbrojne. Finlandia wprowadziła natomiast ograniczenia w ruchu lotniczym nad wschodnią częścią Zatoki Fińskiej z powodu potencjalnego zagrożenia ze strony dronów. Działania te są reakcją na rosnące obawy o ataki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. W regionie zwiększa się napięcie po tym, jak Rosja zestrzeliła 15 dronów w obwodzie leningradzkim. Wyciek ropy z uszkodzonego tankowca rosyjskiej floty cieni dotarł do wybrzeży Omanu, obejmując obszar około 1300 km2. Organizacja Greenpeace poinformowała, że plama ropy zanieczyściła już około 40 km wybrzeża, a w najbliższych godzinach może dotrzeć do wyspy Masira, znanej z bogatych ekosystemów przybrzeżnych. Międzynarodowa akcja ratunkowa, w której uczestniczy brytyjska firma zajmująca się bezpieczeństwem morskim, napotyka trudności z powodu silnych wiatrów i wysokiej fali związanej z porą monsunową. Tankowiec, który przewoził około 800 tysięcy baryłek ropy, osiadł na mieliźnie po eksplozji w czerwcu, a jego właściciele nie przyjęli odpowiedzialności za oczyszczenie wody. Oman wysłał wyspecjalizowane zespoły do monitorowania sytuacji. SpaceX zareagowało na żądania wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, informując, że polscy klienci internetu satelitarnego Starlink nie będą traktowani gorzej niż użytkownicy z innych krajów europejskich. Polska zostanie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam, co oznacza, że użytkownicy nie będą objęci nowymi ograniczeniami podczas podróży po Europie. Gawkowski podkreślił, że deklaracja powinna być szybko wdrożona, a firma ma również poinformować swoich klientów o wprowadzonych zmianach. Dwie osoby zostały poważnie ranne w wyniku wykolejenia pociągu w hrabstwie East Sussex na południu Anglii. Do wypadku doszło w czwartek krótko przed godziną 16 w pobliżu miejscowości Lewes, gdzie z torów wypadły trzy wagony pociągu, w którym znajdowało się około 150 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, a osoby niewymagające hospitalizacji przewieziono do pobliskiego ośrodka dla lokalnej społeczności. Brytyjska Policja Komunikacyjna rozpoczęła śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia, a ruch kolejowy w rejonie wypadku został wstrzymany, co powoduje poważne utrudnienia dla pasażerów. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Radio. DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Bartosz Węglarczyk wyraził uznanie dla Andrzeja Morozowskiego, podkreślając, że jego umiejętność zadawania pytań z szacunkiem, ale bez taryfy ulgowej, była istotnym punktem odniesienia w polskim dziennikarstwie. Morozowski, mimo choroby, pozostawał zdeterminowany do prowadzenia merytorycznych rozmów o polityce. Węglarczyk zauważył, że jego brak będzie odczuwalny w mediach, zwłaszcza ze względu na zdolność do zadawania kluczowych pytań w ważnych momentach. Premier Donald Tusk ogłosił, że 14 sierpnia 2026 roku będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji państwowej. Dodatkowy dzień wolny jest rekompensatą za święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada na 15 sierpnia, w sobotę. Pracownicy Korpusu Służby Cywilnej zyskają w ten sposób długi weekend od 14 do 16 sierpnia bez konieczności wykorzystywania dni urlopowych. Dodatkowo, drugi dzień wolny przypada na 28 grudnia 2026 roku, również w związku z Dniem Bożego Narodzenia, który wypada w sobotę. Dzień wolny dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wyciek danych z platformy MyDoktor może mieć poważne konsekwencje dla około 12 tysięcy przychodni w Polsce, które były administratorami danych pacjentów. W wyniku incydentu skradzione zostały dane dotyczące 19 milionów pacjentów, w tym wrażliwe informacje o receptach i wizytach. Eksperci zwracają uwagę na problem koncentracji wrażliwych danych w rękach jednego dostawcy usług. Przychodnie muszą liczyć się z możliwymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi związanymi z tym wyciekiem. Rządowa strona została uruchomiona, aby pomóc w sprawdzeniu skutków incydentu. Polacy są podzieleni w kwestii, czy prezydent powinien mieć większy wpływ na wojsko, a wyniki najnowszego sondażu SW Research wskazują, że 42,8% respondentów jest przeciwnych, a 35,3% za. Wśród młodszych i starszych grup wiekowych przeważają przeciwnicy większego wpływu prezydenta, podczas gdy osoby w średnim wieku częściej go popierają. Zaufanie do prezydenta Nawrockiego wśród wojskowych maleje, mimo wcześniejszego wyborczego wsparcia. Badanie przeprowadzono na próbce 801 ankiet w dniach 12 sierpnia 2026 roku. Polska w latach 2022-2023 udzieliła Ukrainie pomocy wojskowej i humanitarnej, która wyniosła około 1,7 produktu krajowego brutto. Ekspert wskazuje na problemy z raportowaniem danych dotyczących tej pomocy, co wynika z braku jednolitej metodologii w instytucjach publicznych. Zmniejszenie zaangażowania finansowego Polski w porównaniu do innych krajów europejskich budzi niepokój i może prowadzić do utraty politycznego wpływu w regionie. Marek Ziółkowski podkreśla, że podczas gdy inne państwa zwiększają swoje wsparcie dla Ukrainy, Polska ogranicza swoje działania, co skutkuje słabszą reprezentacją w koalicji wspierającej Ukrainę. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy napotykają utrudnienia z powodu usuwania oznakowania poziomego. Do 13 na autostradzie A1 w województwie śląskim na odcinku od węzła Blachownia do węzła Pyrzowice obowiązują ograniczenia. Równolegle do 16 trwają prace również na odcinku od węzła Częstochowa Południe do węzła Pyrzowice. Do 16 w województwie łódzkim na drodze krajowej nr 83 w Tondowie Dolnym utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do 17 w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej nr 26 w Chojnie zajęte jest pobocze oraz część lewej strony jezdni. Do 18 w województwie świętokrzyskim na drodze ekspresowej S74 na obwodnicy Opatowa trwają prace związane z koszeniem pasa drogowego. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio.

0: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W przestrzeni powietrznej Łotwy zestrzelono dron, który pojawił się w strefie kontrolowanej przez myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska została ponownie uwzględniona w systemie Starlink Roam, co umożliwi dostęp do usług satelitarnych. Niemcy wprowadziły nowe wymogi dla ukraińskich uchodźców w wieku mobilizacyjnym. Poziom wody w Dunaju spada, co stwarza zagrożenie dla pracy elektrowni jądrowej w PAKS. Rosja przeprowadziła kolejny atak na Kramatorsk. Zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy, co spowodowało ogłoszenie alarmu w tym kraju. Alarm został odwołany po kilkudziesięciu minutach, gdy samoloty sojuszników zakończyły zagrożenie. Finlandia wprowadziła tymczasowy obszar o ograniczonym ruchu lotniczym i morskim w Zatoce Fińskiej w związku z możliwym wtargnięciem dronów. W ostatnich miesiącach w regionie Bałtyku miały miejsce podobne incydenty, co skłoniło władze do podjęcia działań prewencyjnych. W związku z zagrożeniem w Łotwie wstrzymano ruch pociągów w pięciu regionach kraju. Estońskie władze zdecydowały o przedłużeniu nocnego zamknięcia granic z Rosją, co jest związane z sytuacją w relacjach Unii Europejskiej z tym krajem oraz trwającą wojną rosyjską przeciwko Ukrainie. Minister spraw wewnętrznych Igor Taro zaznaczył, że decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa granicy, ułatwienie służbom reagowania na incydenty oraz poprawę kontroli celnej. Ograniczenia wprowadzono w lutym tego roku po serii naruszeń granicy przez rosyjskie służby, a ich rozpoczęcie miało wymiar symboliczny, przypadając na czwartą rocznicę inwazji na Ukrainę. Estońskie władze nie planują całkowitego zamknięcia granicy w obecnej sytuacji. Węgierski premier Peter Magyar poinformował, że poziom Dunaju może spaść do minus 132 cm, co wymusiłoby wyłączenie jednej z turbin w elektrowni jądrowej w Paksu. Osiągnięcie poziomu minus 140 cm doprowadziłoby do całkowitego wstrzymania pracy elektrowni, co kosztowałoby budżet państwa co najmniej 50 miliardów forintów miesięcznie. W związku z tym rozpoczęto budowę podwodnego progu piętrzącego oraz planowane jest zatopienie dwóch barki, co ma podnieść poziom wody o 20 cm. Całkowity koszt interwencji na Dunaju szacowany jest na około 6 miliardów forintów. Od lipca w Polsce obowiązuje nowe cło w wysokości 3 euro za przesyłki spoza Unii Europejskiej o wartości nie przekraczającej 150 euro. W wyniku wprowadzenia tych opłat platforma temu zanotowała spadek liczby użytkowników z 16 milionów 600 tysięcy w czerwcu do 13 milionów 600 tysięcy w lipcu, co stanowi ponad 20% spadek. AliExpress również odnotował spadek z 9 milionów 975 tysięcy do 8 milionów 430 tysięcy użytkowników. Oczekuje się, że nowa stawka będzie obowiązywać do 1 lipca 2028 roku, kiedy to ma zostać wprowadzony docelowy system celny. Chińskie platformy mogą próbować zminimalizować skutki zmian, przenosząc część towarów do magazynów w Unii Europejskiej. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 11 na drodze DK50 w województwie mazowieckim kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku między Wyszogrodem a Sochaczewem. Do 13 na autostradzie A1 w województwie śląskim występują ograniczenia na odcinku od węzła Blachownia do węzła Pyżowice. Równolegle do 16 podobne problemy dotyczą odcinka od węzła Częstochowa Południe do węzła Pyżowice. Do 17 w województwie zachodniopomorskim na drodze DK26 w Chojnie zajęte jest pobocze oraz część lewej strony jezdni. Do 18 na drodze S74 w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Opatowa trwają prace związane z koszeniem pasa drogowego. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Nigel Farage zwyciężył w wyborach uzupełniających do Izby Gmin w Clacton, zdobywając 22239 głosów, co stanowi 62%. Hrabia Śmietnikogłowy zajął drugie miejsce z 9004 głosami. Wybory te były uznawane za jedne z najśmieszniejszych w Wielkiej Brytanii, w których główne partie polityczne nie wystawiły swoich kandydatów. Farage nie uczestniczył w liczeniu głosów ani w ogłoszeniu wyników. Zwycięstwo Farage'a może wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji politycznej w regionie. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują na niestabilną pogodę w Polsce do końca roku. Wrzesień ma przynieść wyższe temperatury w zakresie 20 do 25 stopni Celsjusza oraz umiarkowane opady deszczu. Październik zapowiada się różnorodnie, z wyższymi temperaturami na południu kraju, ale przeciętnymi opadami. Listopad ma być deszczowy, z umiarkowanymi temperaturami oraz możliwością pierwszych przymrozków i opadów śniegu. Grudzień natomiast ma charakteryzować się normalnymi wartościami temperatur, z możliwością wystąpienia zimniejszych okresów. W Konotopiu powstał najwyższy w Europie pomnik Matki Bożej Bolesnej, który mierzy 55,65 metrów. Monument, wyświęcony 15 sierpnia, budzi kontrowersje, a o Paweł Górzyński określił go mianem potwórka i King Konga w szczerym polu. Krytycy wskazują na problemy z lokalizacją figury oraz olbrzymie koszty budowy, szacowane na około 100 milionów złotych, finansowane przez miliardera Romana Karkosika. Eksperci zwracają uwagę, że takie przedsięwzięcia mogą być postrzegane jako forma bałwochwalstwa i nie rozwiązują problemu kryzysu wiary. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, złożył wniosek o wydanie listu żelaznego do Sądu Okręgowego w Warszawie z adresu w Naddniestrzu, który okazał się pustym placem, co potwierdziły zdjęcia satelitarne. Romanowski, związany z katolicką organizacją Opus Dei, zaznaczył w swoim piśmie, że posiada paszport na inne dane, co może wskazywać na możliwe działania służb specjalnych. Istnieją również przypuszczenia, że mógł uzyskać nowe obywatelstwo oraz zmienić nazwisko, co jest typowe dla operacji specjalnych. Sprawa budzi wątpliwości dotyczące jej prawdziwego kontekstu i intencji. Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał proklamację, na mocy której drony o określonej wielkości i zdolnościach zostaną obłożone cłami w wysokości 100%. Mniejsze maszyny będą objęte cłami wynoszącymi 25%, a na drony i części sprowadzane z Unii Europejskiej, Japonii, Liechtensteinu, Korei Południowej, Szwajcarii i Tajwanu nałożone zostaną cła w wysokości 15%. Cła dotyczące mniej wrażliwych dronów wejdą w życie po 180 dniach od podpisania dokumentu. Biały Dom wskazuje, że działania mają na celu wzmocnienie amerykańskiego przemysłu i zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Minister handlu Howard Lutnick zauważył, że Stany Zjednoczone są zbyt zależne od zagranicznych źródeł tych systemów, co stwarza strategiczne słabości. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 11 na mazowieckiej drodze DK50 między Wyszogrodem a Sochaczewem występują utrudnienia na odcinku. Na śląskiej autostradzie A1 od węzła Blachownia do węzła Pyrzowice kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami do 13. Również na odcinku od Częstochowy Południe do Pyrzowice występują one do 16. Do 18 na świętokrzyskiej drodze S74 na obwodnicy Opatowa trwają prace związane z koszeniem pasa drogowego. Od 9 rano do 19 na opolskiej autostradzie A4 między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice w kierunku Wrocławia występują utrudnienia z powodu czyszczenia separatorów. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the DHT.

0: Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na południowo-zachodnim wybrzeżu Chorwacji wybuchł szybko rozprzestrzeniający się pożar w rejonie Lokwa-Rogoznica. CEO skłoniło polską ambasadę do wydania pilnego ostrzeżenia dla obywateli przebywających w tym regionie. Służby ratunkowe prowadzą ewakuację mieszkańców oraz turystów z zagrożonych miejscowości, takich jak Lokwa-Rogoznica, Marusici i Mimice. W akcji gaśniczej uczestniczy 150 strażaków, a planowane jest także użycie samolotów oraz ewentualnie wojska. Silny wiatr pogarsza sytuację, a w Mimice wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy z czwartku na piątek rosyjski port Ustługa, największy port przeładunkowy nad Morzem Bałtyckim, powodując pożar w infrastrukturze naftowej. Gubernator regionu Aleksandr Drozdienko poinformował, że ponad 50 dronów zostało zestrzelonych przez rosyjską obronę powietrzną. Pożar został ugaszony około godziny 7 czasu polskiego. Port Ustługa jest kluczowym centrum przetwórstwa i eksportu ropy dla Rosji, a w 2025 roku średnio odbywał się tam przeładunek 700 tysięcy baryłek ropy dziennie. To nie pierwszy atak na ten port, który był już celem ukraińskich działań w przeszłości. W Warszawie w związku z defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego będą poważne utrudnienia w ruchu. Wisłostrada zostanie zamknięta już w piątek na około 24 godziny, a w sobotę od godziny 10 rozpoczną się uroczystości. CEO spowoduje dodatkowe zamknięcia ulic. Zmiany w komunikacji miejskiej obejmują objazdy oraz zmiany tras linii autobusowych i tramwajowych. Zakaz parkowania obowiązuje w wielu lokalizacjach w czasie trwania imprezy. Zaginiony Patryk Siedlecki i jego 4-letni syn Emil ostatni raz byli widziani w czwartek około godziny 17 na podwórku w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę, spodenki i buty sportowe, natomiast chłopiec był ubrany w jasno-niebieską koszulkę, zielone spodenki oraz czapkę z daszkiem. Policja apeluje do osób, które mogły widzieć zaginionych lub znają ich aktualne miejsce pobytu, o kontakt z jastrzębskimi policjantami lub najbliższą jednostką policji. Funkcjonariusze podkreślają, że czas ma kluczowe znaczenie w takich sprawach, a każda informacja może być istotna dla ich odnalezienia. W Omiszu w Chorwacji wybuchł groźny pożar, który objął miejskie zabudowania, zmuszając do ewakuacji mieszkańców i turystów. Ewakuowani zostali przewiezieni do hali sportowej w Omiszu, a w akcji brało udział 286 strażaków. Pożar spalił także konstrukcje zabezpieczające przed spadającymi skałami, a 19 rannych, w tym 10 poważniej, przewieziono do Splitu. Oprócz utrudnień komunikacyjnych na zamkniętym odcinku Jadrańskiej Magistrali, do walki z ogniem zaangażowano także samoloty Canadair, które przeniesiono na Pelieszac. Pożar, spowodowany upałami i suszą, które są związane ze zmianami klimatu, nadal jest aktywny na północno-zachodnim zboczu. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Moskiewski sąd skazał obywatela Rosji Georgija Pirogowa na 23 lata kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za zdradę stanu oraz zbieranie informacji dla polskich służb wywiadowczych. Wyrok ogłoszono 14 sierpnia, a informacje przekazało Biuro Prasowe Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Sprawa Pirogowa wzbudza zainteresowanie w kontekście międzynarodowych napięć. Włoski samolot Eurofighter zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. Incydent miał miejsce nad niezamieszkałym terenem i został potwierdzony przez rzecznika kwatery głównej wojsk Sojusz Północnoatlantycki. Akcja została przeprowadzona przez samoloty sojuszników Sojusz Północnoatlantycki po wcześniejszym zgłoszeniu naruszenia przestrzeni powietrznej przez łotewskie siły powietrzne. Władimir Putin zaprezentował się w wojskowym mundurze podczas wizyty na krążowniku rakietowym floty Pacyfiku, co ma na celu podkreślenie jego przywództwa w czasie wojny. Nowy wizerunek prezydenta pojawia się w kontekście rosnącej presji na rosyjską flotę oraz ataków Ukrainy na Noworosyjsk. Kreml boryka się z pytaniami o poparcie społeczne dla zakończenia konfliktu, co może wpływać na wyniki nadchodzących wyborów. Obserwacje sugerują, że wojna w coraz większym stopniu kształtuje politykę i społeczeństwo Rosji. Pojawienie się Putina w mundurze może być próbą odwrócenia uwagi od wewnętrznych problemów i rosnącej opozycji. Marcin Romanowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, złożył wniosek o wydanie listu żelaznego, który został nadany w Naddniestrzu. Twierdzi, że posiada paszport na inną tożsamość, co rodzi wątpliwości co do jego tożsamości i dokumentów. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira wyraziła zaniepokojenie sytuacją, wskazując na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Istnieje podejrzenie, że Romanowski mógł być związany ze służbami specjalnymi i uzyskał nowe dokumenty na fałszywe nazwisko. Wszystkie spekulacje dotyczące jego obywatelstwa oraz nowych dokumentów pozostają na tym etapie niepotwierdzone. Senator Agnieszka Gorgoń-Komór oraz radny Klaudiusz Komór wspierali Dawida Kacprzyka w jego działalności zawodowej i naukowej. Jako lekarze pomagali mu nawiązywać kontakty oraz organizować wydarzenia branżowe, w tym medialne wystąpienia i wydarzenie Save a Life we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Kacprzyk konsultował się z Komórami w kwestiach kardiologicznych, co było zgodne z etyką zawodową. Pomimo wsparcia nie zyskał uznania w środowisku lekarzy z powodu swojego zachowania i krytyki kolegów po fachu. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Tusk ogłosił warunkową zgodę na odejście Macieja Berka z rządu oraz jego kandydowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, opisał Berka jako osobę apolityczną, podkreślając jego wysokie kwalifikacje prawnicze. Obowiązki Berka jako ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu przejmie Joanna Knapińska. Tusk zaznaczył, że Berek jest odpowiednim kandydatem do pełnienia funkcji sędziego. Białoruś tworzy nową brygadę desantowo-szturmową, co jest pierwszym takim wydarzeniem od czasów radzieckich. Jednostka ta zostanie rozmieszczona na granicy z Ukrainą. CEO sugeruje przygotowania do potencjalnych działań wojennych. Władze białoruskie przeznaczają znaczne zasoby na utworzenie tej brygady, CEO kontrastuje z ich dotychczasową pokojową retoryką. W odpowiedzi Ukraina zmusza się do utrzymania rezerw na północy, co może wpłynąć na jej działania wojenne w innych rejonach. Relacje między Białorusią a Ukrainą stają się coraz bardziej napięte, CEO niesie ze sobą możliwe konsekwencje militarno-dyplomatyczne. YouTuber Stu został aresztowany w Warszawie w związku z tzw. aferą Pandora Gate, dotyczącą relacji niektórych polskich twórców internetowych z osobami niepełnoletnimi. Prokuratura planuje postawić mu zarzuty o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15 roku życia oraz nakłanianie małoletnich do spożywania alkoholu, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Stu, który od października 2023 roku przebywał w brytyjskim areszcie, został przekazany polskim władzom po decyzji londyńskiego sądu w lipcu tego roku. Prokuratura zapowiada dalsze kroki w tej sprawie. Wołodymyr Zełenski ma trudności w znalezieniu kandydata na stanowisko ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, co jest kluczowe w kontekście trwającej wojny. Julia Swyrydenko, na którą liczył prezydent, odmówiła objęcia tej funkcji. Potencjalni kandydaci obawiają się wyzwań związanych z reprezentowaniem Ukrainy przed administracją Donalda Trumpa. Brak ambasadora w Waszyngtonie stwarza poważne ryzyko dla Ukrainy w kwestiach wsparcia wojskowego i negocjacji pokojowych. Sytuacja ta dodatkowo potęguje presję na Zełenskiego w obliczu reorganizacji rządu. W zachodnich Niemczech trwa poważny pożar lasu, który zmusił do ewakuacji ponad 18 tysięcy mieszkańców. Ogień objął teren odpowiadający powierzchni około 35 boisk piłkarskich. Władze zaapelowały do ewakuowanych, aby zabrali ze sobą tylko niezbędne rzeczy osobiste. Na miejscu pracują liczni strażacy oraz helikopter, aby opanować sytuację. Liczba osób zmuszonych do opuszczenia domów może jeszcze wzrosnąć. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W ciągu ostatniej doby rosyjskie ataki na Ukrainę doprowadziły do śmierci dwóch osób, w tym 9-letniego chłopca. W obwodzie sumskim zginęła 29-letnia kobieta oraz jej syn, a 4 osoby zostały ranne. W obwodzie charkowskim 5 osób doznało obrażeń, a w obwodzie czerkaskim ranny został jeden blok mieszkalny. Łącznie odnotowano 811 ataków, w tym 22 uderzenia lotnicze oraz 581 ataków dronami. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 90 z 12 użytych dronów. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy z 13 na 14 sierpnia centrum logistyczne Wildberries w Twerze, uszkadzając magazyn, ale nie raniąc pracowników. To już trzeci atak na ten obiekt w ciągu ostatnich 2 tygodni, co skutkuje opóźnieniami w płatnościach dla sprzedawców. Stowarzyszenie Aptek informuje, że ataki dotknęły ponad 400 tysięcy sprzedawców, a ich straty szacowane są na 600 do 700 miliardów rubli. Dotychczas straty Wildberries wyniosły od 100 do 200 miliardów rubli. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zalecił zastrzeżenie numeru powszechny elektroniczny system ewidencji ludności w związku z wyciekiem danych 19 milionów osób z systemu MyDoktor. Zastrzeżenie powszechne elektroniczny system ewidencji ludności można przeprowadzić na 3 sposoby. Przez aplikację mObywatel, stronę rządową gov.pl lub w urzędzie gminy. Najszybszą metodą jest skorzystanie z aplikacji mObywatel, gdzie wystarczy zalogować się i przesunąć suwak. Zastrzeżenie numeru powszechny elektroniczny system ewidencji ludności jest darmowe i można je cofnąć w każdej chwili. Ten krok ma na celu ochronę przed wyłudzeniami finansowymi, które mogą wystąpić, jeśli dane osobowe trafią w niepowołane ręce. Astronomowie odkryli nowy rodzaj obiektu kosmicznego, nazwany gwiazdą czarnej dziury, który ma rozmiary Układu Słonecznego i emituje jaskrawe czerwone światło. Obiekt, oznaczony jako MOMBH-1, został zaobserwowany przez teleskop kosmiczny Jamesa Webba w gwiazdozbiorze Wieloryba, miliardy lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology sugerują, że podobne obiekty mogą być powszechne i odgrywać kluczową rolę w ewolucji galaktyk. Odkrycie to zostało opisane w czasopiśmie Nature. Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej poinformowała o skazaniu Georgija Pirogowa na 23 lata kolonii karnej za szpiegostwo na rzecz Polski. Mężczyzna miał przekazywać informacje o obiecującej broni rosyjskiej polskiemu wywiadowi. Pirogów został porwany przez FSB 2 lata temu w Uzbekistanie, a według rosyjskich służb miał również wspierać siły zbrojne Ukrainy poprzez przekazywanie kryptowalut oraz organizowanie przerzutu amunicji. Proces Pirogowa oparty był na zarzutach zdrady stanu, a jego rodzina straciła z nim kontakt w lipcu 2024 roku. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Visit our website on www.radiodht.com and our Facebook.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska pozostanie w europejskim regionie Starlink. Po interwencji rządu, który sprzeciwił się planom ograniczenia usług dla polskich klientów podróżujących po Europie. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że Polacy nie będą traktowani gorzej niż inni użytkownicy na kontynencie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował Elonowi Muskowi za zmianę decyzji. Działania rządu przyczyniły się do wycofania się firmy z wcześniejszych planów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ostrzegło Ukrainę przed nadchodzącymi atakami dronów, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia dronów z hasłem "Tej zimy zostaniecie zamrożeni". Ukraińskie siły powietrzne zestrzeliły 90 z 12 dronów wysłanych przez Rosję, jednak ataki miały tragiczne skutki, w tym śmierć matki i syna w obwodzie sumskim oraz rany dla 5 osób w Charkowie i innych lokalizacjach. Ostrzeżenia ukraińskich polityków i wojskowych od początku sierpnia dotyczą braku wystarczających środków obrony przeciwlotniczej w nadchodzących miesiącach. W nocy z 12 na 13 sierpnia w Poznaniu doszło do agresywnego incydentu, w którym dwie kobiety zaatakowały grupę obywateli Ukrainy przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej. Nagranie pokazuje, jak jedna z kobiet pluje na jednego z mężczyzn i używa parasola jako broni. Policja prowadzi dochodzenie i ustala tożsamość uczestników zdarzenia. Menadżer lokalu zamierza złożyć oficjalne zawiadomienie na policji. Pożar w Chorwacji dotarł do popularnego kurortu Omisz, co zmusiło do ewakuacji ponad 1000 osób. Około 36 osób zostało rannych, w tym 7 walczy o życie. W akcji gaśniczej uczestniczyło 157 strażaków oraz 44 wozy strażackie. Szybkie rozprzestrzenianie się ognia oraz silne wiatry utrudniają działania ratunkowe. W kraju odnotowano wzrost pożarów o 75% w porównaniu z rokiem 2025. Władimir Putin odwiedził sporne Wyspy Kurylskie, co wywołało oburzenie Japonii. Premier Japonii Sanae Takaichi określiła tę wizytę jako absolutnie niedopuszczalną, zaznaczając, że ma ona negatywne skutki dla relacji między krajami. W odpowiedzi na rosnące napięcia Japonia planuje wzmocnienie swojego potencjału militarnego. Wizytę Putina można postrzegać jako prowokację, która może intensyfikować antyrosyjskie nastroje w Japonii. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wzmocniono ochronę granic Ceuty przez hiszpańskie i marokańskie służby bezpieczeństwa w obawie przed nową masową migracją. W sieci pojawiły się wpisy wzywające do przekroczenia granicy w dniu Święta Narodowego Hiszpanii. CEO wzbudza niepokój wśród władz. Hiszpański minister do spraw wewnętrznych ogłosił zwiększenie liczby policjantów i żołnierzy w regionie, aby zniechęcić migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy. Władze monitorują działania w mediach społecznościowych, szczególnie po zeszłomiesięcznym napływie 72 tysięcy migrantów. Rosja zapowiada zaostrzenie działań w odpowiedzi na wsparcie militarne Ukrainy ze strony Zachodu. Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, oświadczył, że wojskowe działania będą kontynuowane do momentu osiągnięcia długoterminowego, niezawodnego i trwałego rozwiązania. Podkreślił, że nie ma mowy o ultimatum dla Stanów Zjednoczonych w sprawie przekazywania informacji wywiadowczych Ukrainie. Ambasador Rosji zaapelował o przygotowanie się na przedłużający się konflikt, oskarżając Zachód o dążenie do jego wydłużenia. Profesor Grzegorz Motyka krytykuje Instytut Pamięci Narodowej oraz Karola Nawrockiego za ocenę akcji Wisła jako nietkniętej przez zbrodnię komunistyczną, co historyk uważa za absurd. Zwraca uwagę na różnice w NAR dotyczących zbrodni historycznych między Polakami a Ukraińcami. Motyka sugeruje, że Nawrocki mógł wykorzystywać te tematy dla celów politycznych i wzmocnienia swoich szans wyborczych. Podkreśla, że analiza historii powinna opierać się na faktach, a nie emocjach politycznych. W najbliższy weekend w Polsce przewidywane są jeszcze upały, z temperaturami osiągającymi od 32 do 35 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Jednak w drugiej połowie tygodnia nastąpi gwałtowna zmiana pogody, z pojawieniem się chmur, deszczu i burz, a maksymalne temperatury spadną do 25 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze zdominuje północ Polski, podczas gdy na południu mogą wystąpić kolejne fale gorąca. Zmieniająca się pogoda może przynieść ulgę od suszy, jednak ciepłe powietrze pozostanie blisko kraju. W piątek, 14 sierpnia, w pobliżu miejscowości Lunkawita w rumuńskim okręgu Tulczą rozbił się dran, który następnie eksplodował, wywołując pożar. Incydent został zgłoszony na numer alarmowy, a mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie przez system RoAlert. Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśniło, że dran nie został wykryty przez radary, ponieważ leciał na bardzo małej wysokości. Służby ratunkowe kontynuują poszukiwania miejsca katastrofy oraz ewentualnych fragmentów drona. Nie ustalono, czy dran przewoził ładunek wybuchowy. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W okolicach Stawinogi w powiecie pułtuskim zgłoszono widok zwierzęcia przypominającego pumę. Policja prowadzi poszukiwania tego dużego kota, apelując do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zgłoszenie dotyczące zwierzęcia wpłynęło po godzinie 18 w czwartek. Osoby, które zauważą to zwierzę, powinny natychmiast informować służby i nie zbliżać się do niego. Wcześniej pojawiły się również informacje o podobnym zwierzęciu w północnym Mazowszu. Region Tiumeni w Syberii zmaga się z poważnymi katastrofami, w tym powodziami, pożarami oraz zanieczyszczeniem powietrza. Lokalne wody z rzeki Tury stały się niebezpieczne do picia z powodu nieprzyjemnego zapachu i smaku. W odpowiedzi na kryzys władze regionalne ogłosiły stan wyjątkowy, jednak mieszkańcy wskazują na brak odpowiedniej infrastruktury do radzenia sobie z takimi sytuacjami. Ekspert środowiskowy zasugerował, że zmiana źródła wody na podziemne mogłaby zapobiec przyszłym kryzysom. Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, zapowiedział zintensyfikowanie ataków na Ukrainę, aby zniszczyć wsparcie, jakie Kijów otrzymuje z Zachodu. W wywiadzie dla propagandowej telewizji stwierdził, że Moskwa uczyni metody działania znacznie trudniejszymi i już zaczęła realizować te plany. Ławrow podkreślił, że zakończenie działań wojennych nie jest możliwe bez długoterminowego rozwiązania i wyraził przekonanie, że historia Rosji nie pozwala na zatrzymanie się w obecnym momencie. Dodał, że Rosja zwróciła się do Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych o komentarz w sprawie domniemanego udziału Stanach Zjednoczonych w ukraińskich atakach na terytorium Rosji. Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał prezesa Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA oraz Radę Nadzorczą spółki w związku z aferą dotyczącą pieniędzy dla Powodzian. Wcześniej stanowisko straciła była wiceprezes agencji, która miała być powiązana z nieprawidłowościami przy wydawaniu pomocy. Nową Radę Nadzorczą spółki powołano z osobami posiadającymi doświadczenie prawnicze oraz związane z nadzorem właścicielskim. Doktor habilitowany Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego został mianowany przewodniczącym rady oraz pełniącym obowiązki prezesa zarządu. Nowy zarząd ma przeprowadzić audyt oraz współpracować z instytucjami kontrolnymi, w tym z prokuraturą i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Saperzy usuwali niewybuchy w centrum Warszawy przy skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. CEO wymusiło ewakuację około 4000 osób z pobliskich biurowców oraz bloków mieszkalnych. Akcja rozpoczęła się po tym, jak operator koparki natknął się na 4 niewybuchy, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Policja wyznaczyła strefę bezpieczną w promieniu od 300 do 400 metrów od miejsca zdarzenia. Działaniami kierują saperzy, a ich zakończenie planowane jest na godzinę 16. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Zaglądamy na drogi. Brak kluczowych utrudnień raportowanych przez GDDKiA. Jeżeli jesteście na trasie, zachowajcie czujność i jedźcie bez pośpiechu. Radio DHT, przeboje trzech pokoleń prowadzą dalej. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W związku z wyciekiem danych z prywatnej firmy MyDoktor, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił działania mające na celu ochronę pacjentów i lekarzy. Rozpoczęto aktualizację certyfikatów systemu P1, który obsługuje e-recepty i e-skierowania. Obecnie nie ma dowodów na nieuprawnione wykorzystanie certyfikatów, a pacjenci mogą korzystać z usług zdrowotnych bez zmian. Zaleca się jednak zastrzeżenie numeru Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Zielonogórska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie pobicia 34-letniego obywatela Ukrainy przez policję. Mężczyzna oskarżony o oszustwo złożył już zeznania, a jego przesłuchanie trwało 3 godziny. Prokuratura żąda nagrań z monitoringu komendy oraz listy policjantów, którzy pełnili służbę w dniu zdarzenia. Policja zaprzecza oskarżeniom o nadużycie siły, a sprawą zainteresowało się także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zleciło dalszy nadzór. Ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły testy nowego odrzutowego drona przechwytującego, zdolnego do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 600 km na godzinę. Były minister obrony Ukrainy, Michajło Fedorów, zaznaczył, że nowa technologia jest odpowiedzią na zmieniającą się strategię Rosji, która stosuje drony typu Shahed, osiągające prędkość do 200 km na godzinę. W ostatnich atakach Rosji użyto 112 dronów, z czego 90 zostało zestrzelonych przez ukraińską obronę powietrzną. Nowy bezzałogowiec jest aktualnie testowany w warunkach bojowych. W Rumunii w miejscowości Lunkavita spadł dran, oddalony o około 5 km od granicy z Ukrainą. Dran nie został wykryty przez wojskowe systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo niskiej wysokości. Incydent spowodował eksplozję oraz pożar w zalesionym terenie, jednak nie odnotowano ofiar ani strat materialnych. W odpowiedzi na zdarzenie władze ogłosiły alarm powietrzny w północnej części okręgu Tulczą, a sytuacja jest monitorowana przez służby. Władimir Putin odwiedził sporne wyspy kurylskie, co wywołało oburzenie w Japonii. Premier Japonii, Sanae Takaichi, określiła tę wizytę jako absolutnie niedopuszczalną, wskazując na jej negatywne skutki dla relacji między krajami. W odpowiedzi na rosnące napięcia, Japonia planuje wzmocnienie swojego potencjału militarnego. Sytuacja ta może wpłynąć na geopolitykę regionu oraz współpracę z Chinami w kontekście konfliktu w Ukrainie. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie świętokrzyskim na drodze S74 na obwodnicy w Opatowie trwają prace przy koszeniu pasa drogowego. Od 16 do 18 w województwie śląskim na drodze A4 na odcinku od węzła Ostropa do węzła Kleszczów jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Również do 19 na odcinku od granicy województwa opolskiego do węzła Kleszczów koszą pas rozdziału w obu kierunkach. Od 17 do 19 w województwie podkarpackim na drodze A4 na odcinku od węzła Dębica Zachód do węzła Dębica Wschód zderzenie samochodu osobowego z busem blokuje prawy pas w kierunku Rzeszowa. Do jutra do 14 na drodze DK84 na odcinku Lesko ustrzyki dolne koszą pobocza i obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi. Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone wysłały państwom Sojusz Północnoatlantycki kwestionariusz, mający na celu zbadanie poparcia dla polityki Donalda Trumpa w Europie. Dokument zawiera pytania dotyczące lojalności sojuszników wobec amerykańskiej polityki zagranicznej oraz korzystania ze baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. Wiele państw sojuszniczych wyraziło obawy dotyczące tej inicjatywy, obawiając się presji ideologicznej w zamian za ochronę. Administracja Stany Zjednoczone planuje przegląd obecności wojskowej w Europie, co może skutkować redukcją wsparcia i liczby żołnierzy. Spotkanie ze przedstawicielami Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli ma na celu omówienie tego przeglądu. W Warszawie, na osiedlu Stara Miłosna, doszło do incydentu, w którym 15-letni chłopak groził nożem grupie nastolatków, a następnie zniszczył rower jednego z nich. Mieszkańcy wyrażają obawy o bezpieczeństwo dzieci, które boją się podobnych sytuacji. Policja ustaliła sprawcę, a jego sprawa trafi do sądu rodzinnego. W odpowiedzi na zdarzenie, lokalna społeczność domaga się zwiększenia obecności policji oraz skuteczniejszych patrolów w okolicy. Władze dzielnicy zapewniają, że Wesoła jest jedną z bezpieczniejszych części Warszawy, jednak rodzice mają wątpliwości. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić balansuje między Moskwą a Zachodem, wykorzystując międzynarodową sytuację do wzmocnienia swojej pozycji. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Belgradzie jest postrzegana jako taktyczne posunięcie, a nie zmiana strategii geopolitycznej. Serbia wciąż korzysta z rosyjskiej broni i energii, mimo prób dywersyfikacji źródeł. Zachód nie wymaga od Serbii konkretnych działań wobec Rosji, co pozwala Vučićowi na utrzymywanie bliskich kontaktów z Moskwą. Władze w Brukseli i Waszyngtonie oczekują, że Serbia zbliży się do Europy i zmniejszy swoją zależność od Rosji. Ukraina nie otrzyma szybko licencji na produkcję pocisków PAC-3 do systemu Patriot, które są jej pilnie potrzebne. Prezydent Zełenski apeluje o zakup zapasów rakiet od Stanów Zjednoczonych, co odzwierciedla rosnącą desperację w obliczu nadchodzącej zimy. Problemy w negocjacjach wynikają z obaw o bezpieczeństwo i transfer technologii, co sprawia, że producent pocisków, Lockheed Martin, może nie być skłonny do udostępnienia kluczy do swojej technologii. Alternatywą może być produkcja starszych pocisków PAC-2, dla których istnieją już precedensy licencyjne. Francuska Rada Konstytucyjna unieważniła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15 roku życia, uznając, że przepis narusza wolność wypowiedzi nieletnich w sposób nieproporcjonalny. Ustawa miała obowiązywać od 1 września i obejmowała zakaz korzystania z platform takich jak TikTok, Snapchat czy Instagram. Rząd francuski argumentował, że zmiany były odpowiedzią na obawy dotyczące zdrowia psychicznego młodzieży. Krytycy zwracali uwagę na problemy z prywatnością oraz skutecznością kontroli wieku. Unieważnienie zakazu oznacza, że młodsze osoby mogą nadal korzystać z tych platform bez ograniczeń. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie świętokrzyskim na drodze S74 na obwodnicy w Opatowie trwają prace przy koszeniu pasa drogowego. Od 16 do 18 w województwie śląskim na drodze A4 na odcinku od węzła Ostropa do węzła Kleszczów jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Również do 19 na odcinku od granicy województwa opolskiego do węzła Kleszczów koszą pas rozdziału w obu kierunkach. Od 17 do 19 w województwie podkarpackim na drodze A4 na odcinku od węzła Dębica Zachód do węzła Dębica Wschód zderzenie samochodu osobowego z busem blokuje prawy pas w kierunku Rzeszowa. Do jutra do 14 na drodze DK84 na odcinku Lesko Ustrzyki Dolne koszą pobocza i obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pożar w miejscowości Lokwa Rogoznica w Chorwacji, który wybuchł w czwartek wieczorem, dotarł w piątek do popularnego kurortu Omisz, zmuszając do ewakuacji ponad 1000 osób. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych, z czego jedna osoba znajduje się na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Polski konsul zapewnia wsparcie poszkodowanym, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów oraz organizację powrotu do kraju. W Chorwacji panuje fala upałów, a według Chorwackiego Związku Straży Pożarnej od początku roku odnotowano około 3900 pożarów, co stanowi wzrost o 75% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W okolicy Tulczy w Rumunii doszło do incydentu, w którym dram spadł w zalesionym terenie, jednak nie spowodował strat ani zniszczeń. Bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe z powodu niskiego pułapu lotu. Po upadku drona wystąpił pożar, który został już ugaszony przez służby ratownicze. Dzień wcześniej odnaleziono szczątki innego drona na wybrzeżu Morza Czarnego, a w nocy z środy na czwartek rumuńska przestrzeń powietrzna została naruszona przez 2 bezzałogowce. Regularnie dochodzi do naruszeń przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjskie drony. Zmiana kwalifikacji przestępstwa prowadzi do uchwały o uchyleniu aresztu dla 60-letniego rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach poinformowała, że straty wyrządzone przez rolnika zostały oszacowane na mniej niż 200 tysięcy złotych. CEO obniża maksymalną karę do 5 lat pozbawienia wolności. Rolnik przyznał się do czynu, twierdząc, że droga należy do niego. Jednak dokumentacja wskazuje na własność lokalnego samorządu. Sprawa wzbudziła kontrowersje, a pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w celu sprawdzenia potencjalnego naruszenia praw człowieka. Ukraińska armia zaatakowała terminal Nowateku w Ustłudze, który jest drugim co do wielkości producentem gazu ziemnego w Rosji. W wyniku ataku uszkodzeniu uległy 2 instalacje przetwórcze, a skala zniszczeń jest wciąż ustalana. Obiekt ten, będący największym rosyjskim portem przeładunkowym nad Morzem Bałtyckim, wspiera rosyjską gospodarkę i siły zbrojne. Gubernator obwodu leningradzkiego poinformował o pożarze w porcie, jednak według jego słów wszystkie skutki ataku zostały usunięte. W nocy rosyjskie wojsko zestrzeliło łącznie 54 ukraińskie drony. Naukowcy z Katedry Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prowadzą badania nad właściwościami roślin wodnych występujących w Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, które mogą zapobiegać powstawaniu nowotworów. Analizowane są ekstrakty z ponad 20 gatunków roślin, a pierwsze wyniki wskazują na silną aktywność biologiczną tych ekstraktów wobec komórek nowotworowych. Badania obejmują nie tylko efekty cytotoksyczne, ale także wpływ na procesy takie jak proliferacja komórek czy regulacja cyklu komórkowego. Naukowcy mają nadzieję, że ich prace przyczynią się do opracowania nowych strategii profilaktyki nowotworów, w tym suplementów diety lub leków. Projekt realizowany jest w ramach badań nad nowymi substancjami chemoprewencyjnymi na KUL. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt rolnikowi, który zaorał asfalt w Gliwicach Ostropie, uznając, że spowodowane szkody nie są znacznej wartości i szacuje się je na nie więcej niż 200 tysięcy złotych. W związku z tym grozi mu nie 10, a 5 lat pozbawienia wolności. Rolnik, który twierdził, że jest właścicielem drogi, został zatrzymany na gorącym uczynku, a śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Gliwice Zachód. Decyzja o aresztowaniu wzbudziła kontrowersje, co skłoniło pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Rosja odrzuciła propozycję zawieszenia broni z Ukrainą na Morzu Czarnym, uznając ją za półśrodek. W komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślono, że ataki na tym akwenie utrudniają eksport ukraińskiego zboża i są postrzegane jako działania mające na celu destabilizację transportu cywilnego. Ministerstwo dodało, że nie dostrzega oznak poprawy sytuacji, co wyklucza jakiekolwiek ustępstwa. Ukraina w odpowiedzi na sytuację zasugerowała moratorium na ataki na cele cywilne, co mogłoby umożliwić zwiększenie eksportu zboża. Rada Konstytucyjna we Francji zablokowała planowany zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia, uznając, że ustawa nie precyzuje, jak należy udowodnić wiek użytkowników. Prezydent Francji nakazał premierowi Sébastienowi Lecornu wprowadzenie zmian w nowym prawie, które ma być gotowe przed wiosną 2027 roku. Zakaz miał obowiązywać od 1 września dla nowych kont, a dla już istniejących kont przewidziano 4-miesięczny okres przejściowy. Ustawa obejmuje także zakaz używania telefonów komórkowych w liceach, które już wcześniej były zabronione w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zwolnione z zakazu będą encyklopedie internetowe i projekty edukacyjne. Instytut Pileckiego poinformował o cyberataku, który miał na celu dezinformację dotyczącą polskiej historii oraz promowanie narracji antyukraińskich. Zespół IT natychmiast zareagował, wyłączając zaatakowane strony i blokując dalsze rozprzestrzenianie się nieprawdziwych treści. Obecnie Instytut przeprowadza szczegółowy przegląd zabezpieczeń, aby jak najszybciej przywrócić dostępność swoich stron. Władze Instytutu pozostają w stałym kontakcie z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego oraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Eksperci wskazują, że atak ten może być częścią szerszej kampanii dezinformacyjnej wymierzonej w Polskę i jej sojuszników. Władimir Putin wyznaczył na 2026 rok cel rozbicia Sojusz Północnoatlantycki i Unii Europejskiej od wewnątrz, a kluczową rolę w tej strategii ma odegrać Mołdawia. Rosyjskie operacje mają obejmować m.in. szkolenia dla obywateli Mołdawii w zakresie działań przeciwko Ukrainie i Unii Europejskiej, a także organizację kampanii dezinformacyjnych i kupowania głosów przed nadchodzącymi wyborami. Mołdawska prokuratura informuje o ponad 100 młodych ludziach przygotowywanych do działań destabilizacyjnych. Wybory parlamentarne zaplanowane na 28 września 2025 roku mogą być kulminacją tych działań, a mołdawskie służby już teraz podejmują działania prewencyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Szef Mołdawskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa podkreśla, że zagrożenie wciąż istnieje. To były wiadomości Radia DHT.

visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował o wycieku danych medycznych około 19 milionów Polaków z systemu MyDoktor. Rząd podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie skradzionych informacji oraz zapobieżenie ich sprzedaży. Osoby odpowiedzialne za wyciek są już na tropie, a wśród wykradzionych danych znajdują się informacje dotyczące ważnej figury politycznej. W celu wsparcia osób dotkniętych sytuacją, rząd planuje zastrzec numery powszechne elektroniczny system ewidencji ludności. Stany Zjednoczone zagroziły podjęciem działań przeciwko Unii Europejskiej, jeśli Bruksela nie zmieni przepisów dotyczących ochrony praw człowieka i środowiska. Ambasador Stany Zjednoczone przy Unii Europejskiej, Andrew Puzder, wskazał, że Unia Europejska nie uwzględniła obaw amerykańskich przedsiębiorstw. Spór dotyczy dyrektyw związanych z zrównoważonym rozwojem oraz sprawozdawczością. Komisarz Unii Europejskiej podkreślił, że ramy prawne i autonomia regulacyjna Unia Europejska nie są przedmiotem negocjacji. Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G., podejrzanemu o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Oskarżony, który został sprowadzony z Grecji, grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności. Śledztwo trwało od końca kwietnia 2025 roku i obejmowało przesłuchania 20 świadków oraz analizy 21 opinii biegłych. Ciało zaginionej Mai K. odnaleziono 1 maja 2025 roku z obrażeniami głowy. Stan zdrowia psychicznego oskarżonego pozwala na jego udział w postępowaniu. Region Tiumeni w Syberii zmaga się z poważnymi katastrofami, takimi jak powodzie, pożary oraz zanieczyszczenie powietrza. Lokalne wody z rzeki Tury stały się niebezpieczne do picia, CEO wzbudza obawy mieszkańców. W odpowiedzi na kryzys, władze regionalne ogłosiły stan wyjątkowy, jednak mieszkańcy zwracają uwagę na brak odpowiedniej infrastruktury do radzenia sobie z takimi sytuacjami. Ekspert środowiskowy zaleca zmianę źródła wody na podziemne, co mogłoby pomóc w zapobieganiu przyszłym kryzysom. Mężczyzna przyjechał na komendę policji rowerem, aby oznakować swój jednoślad, co ma ułatwić identyfikację w przypadku kradzieży. Funkcjonariusze zauważyli, że 65-latek jest nietrzeźwy, CEO potwierdziło badanie alkomatem. Pomimo tego, policjanci oznakowali rower zgodnie z jego prośbą. Mężczyzna będzie jednak odpowiadał przed sądem za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, co może skutkować grzywną w wysokości co najmniej 2,5 tysiąca złotych oraz zakazem prowadzenia rowerów. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Władze Chorwacji zdecydowały o ewakuacji turystycznego kurortu, gdzie pożary stają się coraz bardziej intensywne z powodu wysokich temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. Polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli oraz organizację powrotu do kraju. W rejonie Omisza, gdzie sytuacja jest najgorsza, w walkę z żywiołem zaangażowanych jest ponad 150 strażaków oraz samoloty gaśnicze. Stany Zjednoczone planują rotację lotniskowców, w ramach której USS Abraham Lincoln zostanie zastąpiony przez USS George Washington. Informacje o trudnych warunkach na pokładzie Lincoln, w tym braku podstawowych produktów i problemach zdrowotnych załogi, skłoniły demokratów w Kongresie do żądania wyjaśnień od ministra wojny PTA Hexeta. Hexet zapewnił, że doniesienia nie odpowiadają rzeczywistości i wyraził wdzięczność dla marynarzy za ich trudną służbę. USS Lincoln rozpoczął misję w listopadzie i odegrał kluczową rolę w działaniach przeciwko Iranowi. USS George Washington, który dotychczas prowadził operacje na Pacyfiku, ma wkrótce dotrzeć na Bliski Wschód. Uroczysty apel pamięci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej odbył się na warszawskich powązkach wojskowych w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w wojskach odpierających bolszewicką inwazję służyli nie tylko Polacy, ale także Białorusini, Ukraińcy, Litwini oraz Białe Rosjanie. W trakcie uroczystości wręczono pośmiertny awans na kapitana Wojska Polskiego Serbiuszowi Piaseckiemu, uczestnikowi wojny i oficerowi polskiego wywiadu. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał bitwę warszawską decydującą o losach świata i podkreślił znaczenie pamięci o tym triumfie w kształtowaniu współczesnej Polski. W piątek przed godziną 14 na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zmarło 7-letnie dziecko. Jak przekazała rzeczniczka policji w Sanoku, służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu, które miało miejsce na prywatnej posesji, gdzie dziecko spadło z urządzenia do zabawy i doznało poważnych obrażeń. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Mimo wezwania służb ratunkowych oraz śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, nie udało się uratować życia dziecka. Aktualnie nie są znane dalsze szczegóły tego tragicznego wydarzenia. Podczas 8 etapu wyścigu dookoła Portugalii zmarł młody kolarz Finlay Tarlin, który został potrącony przez samochód jadący w przeciwnym kierunku. Auto nie miało związku z wyścigiem ani żadną drużyną. Zespół, do którego należał zawodnik, wyraził głęboki żal, podkreślając jego znaczenie jako członka rodziny sportowej. Organizatorzy zdecydowali o zneutralizowaniu etapu, a ceremonia dekoracji została odwołana. Prezydent Portugalii, António José Seguro, złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polacy podzielili się w ocenie, który rząd bardziej wzmocnił armię według najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Rzeczpospolitej. Rząd Donalda Tuska uzyskał poparcie 29,1% badanych, podczas gdy rząd Mateusza Morawieckiego zdobył 24,5%. 22,8% ankietowanych uważa, że oba rządy w podobny sposób przyczyniły się do wzmocnienia armii. W 2026 roku wydatki na wojsko wzrosły do 4,8% PKB. CO odpowiada około 200 miliardom złotych. Różnice w ocenach ujawniają się również w podziale na płeć, gdzie mężczyźni częściej wskazują rząd Morawieckiego, a kobiety rząd Tuska. Prezydent wyraził wsparcie dla polskich żołnierzy przed defiladą, jednak Radosław Sikorski skrytykował go za brak podpisu na ustawie o SAFE, która miała przynieść Polsce ponad 43 miliardy euro na modernizację armii. Weto prezydenta wobec tego programu skomplikowało pozyskiwanie funduszy, co skłoniło rząd do podjęcia działań mających na celu obejście tego braku. Sikorski zareagował na słowa Nawrockiego, zauważając, że wsparcie powinno być poparte konkretnymi działaniami. Defilada wojskowa na Wisłostradzie rozpocznie się w sobotę o godzinie 12, a już od piątku wprowadzono utrudnienia w ruchu. Wisłostrada jest zamknięta od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina, a połączenia z tą drogą straciły trasa AK, most Grota Roweckiego oraz inne kluczowe arterie. Dodatkowo, w sobotę od północy do godziny 16 wprowadzone zostaną zakazy parkowania w wielu okolicznych ulicach. W czasie defilady, która będzie obejmować około 2000 żołnierzy i 300 nowoczesnych maszyn, wstrzymany będzie także ruch na Moście Gdańskim i Moście Śląsko-Dąbrowskim. W dniu obchodów Święta Wojska Polskiego zmienią się również trasy wielu linii autobusowych i tramwajowych w Warszawie. Dwie kobiety zaatakowały Ukraińców przed lokalem gastronomicznym w Poznaniu, używając przemocy i obrażając ich. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 12 na 13 sierpnia, a agresorki najprawdopodobniej były nietrzeźwe. Policja z komisariatu ze Starego Miasta rozpoczęła działania jeszcze przed oficjalnym zgłoszeniem, a jedna z kobiet została zatrzymana w piątek, a później również druga. Obie agresorki w wieku 35 i 36 lat przebywają w policyjnym areszcie. Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. w związku z zabójstwem 15-letniej Mai z Mławy. Śledztwo trwało od końca kwietnia 2025 roku, a podejrzany został sprowadzony z Republiki Grecji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Bartosz G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 15 do 30 lat. Obecnie stosowane jest wobec niego tymczasowe aresztowanie, które obowiązuje do końca września. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Zagórzu na Podkarpaciu zmarła 7-letnia dziewczynka, która spadła z urządzenia zabawowego, co spowodowało nagłe zatrzymanie krążenia. Policja otrzymała zgłoszenie przed godziną 14, a na miejscu zdarzenia interweniowały służby ratunkowe, w tym helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko doznało poważnych obrażeń w wyniku upadku z wysokości kilku metrów. Okoliczności tego tragicznego wypadku są badane przez policję oraz prokuraturę. Donald Trump zapowiedział, że ogłosi cieśninę Orma z częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że w przyszłym tygodniu wprowadzi nowe środki mające na celu przeprowadzenie mocnego ataku gospodarczego na Iran, mimo trwającej blokady cieśniny. Trump podkreślił, że amerykańskie siły mają całkowitą kontrolę nad tym kluczowym szlakiem wodnym. Iran z kolei twierdzi, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki nie zostaną spełnione jego warunki, w tym zakończenie wojny i odmrożenie irańskich aktywów zagranicznych. W marokańskich mediach społecznościowych pojawiły się namowy do masowego przełamania granicy w Ceucie z propozycją darmowego przejazdu autobusem dla osób, które zasubskrybują kanał jednego z influencerów. W odpowiedzi na te działania hiszpańska Gwardia Cywilna wzmocniła zabezpieczenia granicy, instalując nowe bariery oraz ostrzegając, że granica pozostaje zamknięta. Marokańskie siły bezpieczeństwa również zwiększyły obecność w rejonie Ceuty, wprowadzając blokady drogowe i kontrolę pojazdów. Specjaliści do spraw migracji wskazują, że mimo rozwoju kampanii, powtórka kryzysu migracyjnego z końca lipca jest mało prawdopodobna dzięki wzmocnionym środkom bezpieczeństwa. Pomnik poświęcony amerykańskim żołnierzom i cywilom z II wojny światowej w Waszyngtonie został zdewastowany, co spotkało się z ostrą reakcją prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który określił to jako większą obelgę dla amerykańskich bohaterów. Podejrzana, która oblała monument farbą i zanieczyściła fontannę, została zatrzymana, a grozi jej do 10 lat więzienia. Prokurator federalna w Waszyngtonie ogłosiła, że kobieta usłyszała dwa zarzuty związane z niszczeniem mienia oraz dewastacją miejsc pamięci. Pomnik został odnowiony w ubiegłym roku, a prezydent Trump podkreśla znaczenie remontów obiektów na National Mall. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt rolnikowi, który zaorał asfalt w Gliwicach Ostropie, uznając, że spowodowane szkody nie są znacznej wartości i wynoszą maksymalnie 200 tysięcy złotych. W związku z tym grozi mu nie 10, a 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna, który twierdził, że jest właścicielem drogi, został zatrzymany na gorącym uczynku, a dokumentacja wykazała, że teren należy do lokalnego samorządu. Sprawa wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w tej kwestii. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie świętokrzyskim na drodze S74 na obwodnicy w Opatowie trwają prace przy koszeniu pasa drogowego. Od 16 do 18 w województwie śląskim na drodze A4 na odcinku od węzła Ostropa do węzła Kleszczów jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Również do 19 na odcinku od granicy województwa opolskiego do węzła Kleszczów koszą pas rozdziału w obu kierunkach. Od 17 do 19 w województwie podkarpackim na drodze A4 na odcinku od węzła Dębica Zachód do węzła Dębica Wschód zderzenie samochodu osobowego z busem blokuje prawy pas w kierunku Rzeszowa. Do jutra do 14 na drodze DK84 na odcinku Lesko Ustrzyki Dolne koszą pobocza i obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku od węzła Opole Południe do węzła Krapkowice w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Hiroshi Okuda, były prezes Toyoty, zmarł w wieku 93 lata. Pełnił funkcję prezesa i przewodniczącego firmy w latach 1995-2006, wprowadzając na rynek model Prius, który stał się symbolem proekologicznego podejścia w motoryzacji. Okuda był wyjątkową postacią w Toyocie, ponieważ nie pochodził z rodziny założycieli. W 2005 roku zaznaczył, że ciągłe zmiany są kluczowe dla firmy, nawet w czasach prosperity. Informacje o jego śmierci potwierdził koncern. Luigi Mangione przyznał się do zastrzelenia Briane Thompsona, dyrektora United Healthcare, po wcześniejszym odrzuceniu zarzutów. W sądzie oznajmił, że prześladował Thompsona z zamiarem zabójstwa. Prokuratura federalna domaga się dożywotniego pozbawienia wolności dla Mangione'ego, a rozprawa została zaplanowana na grudzień 2026 roku. Mangione jest oskarżony w postępowaniu federalnym o prześladowanie ofiary oraz w postępowaniu stanowym o umyślne zabójstwo i nielegalne posiadanie broni. Zbrodnia miała miejsce w grudniu 2024 roku przed hotelem Hilton na Manhattanie. Donald Trump zapowiedział ogłoszenie cieśniny Orma z terytorium Stanów Zjednoczonych po zakończeniu konfliktu z Iranem. Podczas przemówienia w Nowym Jorku stwierdził, że siły Stany Zjednoczone utrzymują blokadę irańskich portów i mają całkowitą kontrolę nad tym strategicznym szlakiem transportu ropy naftowej. Władze Iranu odrzucają te twierdzenia, podkreślając, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki Waszyngton nie spełni ich warunków. Trump zapowiedział również mocny atak gospodarczy na Iran, a nowe środki mają być wprowadzone w przyszłym tygodniu. W piątek, 14 sierpnia 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowane liczby to 38, 11, 27, 49, 25 oraz 7. Następne losowanie Lotto oraz Lotto Plus zaplanowane jest na sobotę, 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 22. W losowaniach Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskada, Ekstra Pensja i Ekstra Premia również ogłoszono wyniki, a najbliższe losowania tych gier odbędą się tego samego dnia o tej samej porze. W Eurojackpot do wygrania jest aż 90 milionów złotych. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii. Władze chorwackie zdecydowały o ewakuacji turystycznego kurortu, gdzie rozprzestrzeniają się ognie, a sytuacja jest szczególnie trudna w rejonie Omisza. Polski konsul zapewnia wsparcie poszkodowanym, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli i organizację powrotu do kraju. W nocy z czwartku na piątek z ogniem walczyło ponad 100 strażaków, a sytuacja w regionie nadal jest krytyczna. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował wiceminister obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką za niejasne informacje dotyczące alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sobkowiak-Czarnecką zapowiedziała zmiany w systemie alertów, które mają obejmować również sytuację na Ukrainie. Gawkowski podkreślił, że prace nad tymi zmianami prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie Ministerstwo Obrony Narodowej. Wiceszefowa resortu obrony powinna wyjaśnić szczegóły, jeśli dysponuje dodatkowymi informacjami. Hubert Hurkacz odniósł zdecydowane zwycięstwo w meczu przeciwko japońskiemu teniście, notując 13 asów przy tylko dwóch rywala. Spotkanie trwało godzinę i 14 minut, a Polak pewnie wygrał obie partie, w tym drugą po przełamaniu serwisu przeciwnika. Jego kolejnym rywalem w drugiej rundzie będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Paul, z którym Hurkacz ma bilans 3 zwycięstw i 2 porażek w dotychczasowych meczach. W Cincinnati rywalizuje także Kamil Majchrzak, który zmierzy się z australijskim kwalifikantem Christopherem O'Connell. Pożar w hrabstwie West Midlands w Anglii zniszczył 19 gospodarstw, a 18 innych uległo uszkodzeniu. 6 osób, w tym 3 strażaków, wymagało pomocy medycznej. Ogień, który wybuchł w czwartek, jest już w dużym stopniu opanowany, a na miejscu wciąż pracuje około 15 wozów strażackich. Premier Burnham zaapelował do mieszkańców o ostrożność z powodu wysuszonej ziemi i ogłosił tymczasowy zakaz sprzedaży jednorazowych grilli w Anglii, Walii i Szkocji. Rząd planuje także naradę ze służbami ratunkowymi w celu opracowania planu dofinansowania ich działalności. Mangione przyznał się w sądzie federalnym do zastrzelenia Thompsona, prezesa United Healthcare, oraz do prześladowania go z zamiarem dokonania zabójstwa. Prokuratura federalna zapowiedziała, że będzie domagać się dla oskarżonego kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rozprawa została wyznaczona na grudzień tego roku, a obrona złożyła wniosek o oddalenie stanowych zarzutów o morderstwo w Nowym Jorku, argumentując, że przyznanie się do winy w postępowaniu federalnym powinno zablokować sądzenie na gruncie prawa stanowego. Prokuratorzy jednak podkreślają, że zarzuty federalne i stanowe dotyczą różnych aspektów sprawy. Do zbrodni doszło 12 grudnia 2024 roku przed hotelem Hilton na Manhattanie. Policjanci z Mazowsza prowadzą poszukiwania zwierzęcia, które według relacji świadków miało przypominać pumę. Ostatnie zgłoszenie dotyczyło rejonu miejscowości Stawinoga w powiecie pułtuskim, gdzie zwierzę miało poruszać się w pobliżu lasu. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszelkich obserwacji. W przypadku dostrzeżenia zwierzęcia należy pozostać w spokoju i nie zbliżać się do niego. Policja podkreśla, że zwierzę mogło już opuścić obszar powiatu pułtuskiego. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W pobliżu Indonezji wystąpiło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7. Epicentrum znajdowało się około 161 km na północny wschód od miasta Labuan Bajau, na głębokości 35 km. Ogłoszono zagrożenie tsunami w okolicznych obszarach. Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach ani poważnych zniszczeniach. Donald Trump zapowiedział ogłoszenie cieśniny Ormus z terytorium Stanów Zjednoczonych po zakończeniu działań przeciwko Iranowi. Podczas przemówienia w Nowym Jorku stwierdził, że siły Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad tym strategicznym szlakiem transportu ropy naftowej. Irańskie władze sprzeciwiają się tym deklaracjom, twierdząc, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki nie zostaną spełnione ich warunki, w tym zakończenie wojny i odmrożenie aktywów. Trump zapowiedział również mocny atak gospodarczy na Iran, a nowe środki mają być wprowadzone w przyszłym tygodniu. Podczas cyberataku, do którego doszło pod koniec czerwca, skradzione zostały dane blisko 700 tysięcy podatników, zarówno prywatnych, jak i służbowych, jak poinformowało francuskie Ministerstwo Finansów. Według oświadczenia resortu, sprawca działał w złym zamiarze i ogłosił swój czyn w środę. Trwają prace mające na celu ustalenie szczegółów dotyczących skradzionych danych oraz liczby poszkodowanych. Osoby, których dane mogły zostać ujawnione, otrzymają indywidualne informacje oraz zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych. Blisko 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru w Stourbridge, w środkowej części Wielkiej Brytanii. Pożar, który rozpoczął się w czwartek od płonących traw, szybko przeniósł się na drzewa i zabudowania. 6 osób, w tym 3 strażaków, wymagało pomocy medycznej. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, który odwiedził miejsce zdarzenia, ostrzegł mieszkańców przed panującą suszą, podkreślając, że sytuacja w kraju jest bardzo niebezpieczna. Szef Straży Pożarnej Hrabstwa West Midlands ocenił pożar jako jedno z najpoważniejszych zdarzeń w historii formacji. W piątek na greckiej wyspie Kos wybuchł pożar lasu w rejonie miasta Pyli. W akcji gaśniczej bierze udział 15 strażaków, 6 pojazdów oraz 3 samoloty i 2 śmigłowce. Na miejscu rozstawiono także cysterny z wodą.